kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Ha, ej, ja! Dziwnie mój wokal słychać, wiesz? Nie wiem, jakbym miał czegoś za dużo, tak jakoś inaczej jest. Coś tam machnie, Antua.

0: By walczyć, by ruszyć z miejsca, na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w zimu ciekł.

0: świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać, spokój oddechem, przyspieszone serca bicie.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Okej. Okay.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

odjebać śmietankę. Mogę tonąć na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy planszy z warcabami. Mogę sierżąc życie w reklamówce, żulówce ze sztajmy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

A bogato, jedźmy gdzieś tam. Byłyście mocne, miałyście ostre pomysły. Po jakimś czasie już robiliśmy to przy wszystkich. Byłyście gorzkie, umiałyście dobrze grać. Te rozmowy, tematy, ten świat, kurwa mać. Przy was nie musiałem spać, tylko dalej jazda, opór. Takie czyste, choć miała was

Pamiętam czasy, kiedy miałem same problemy. Ciągle bez pieniędzy, miłości. I zastanawiałem się, czemu wciąż pakuję się w nowe problemy. Nie wiedziałem, skąd się to bierze i tak się zastanawiałem, skąd się to może brać. I w końcu to pojąłem. W końcu to zrozumiałem. Czemu?

0: rasista.
1: Sam wiem jak to jest. Kiedy wracasz na kwadrat, a na ciebie czeka tylko pies. Nie każdy miał szansę, by kochać chłopak. Oni nie wiedzą, co to znaczy biedować. Rozumiem cię, dziewczyno. Też nie miałem ojca. Też nie miałem szansy, by poznać Boga. Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia. A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba. Nigdy więcej nie uderzysz mojej matki draniu. Nigdy więcej nie chcę przytulać pijaków. Rozumiesz? Nie mam siły się za ciebie wstydzić.

0: i zacznę właśnie dzisiaj, bo nie chcę umierać.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

sygnale.

0: sygnale.
1: Stavolta

mojego rapu nowy sort. Ziomek, zobacz kto jest kto. Chcę zabijać inne flow. Porozumienia brak, miasto jak wrak. Brak tu perspektyw, opluwam tandetę. Jest niszczę jak insekty. Osiedla i projekty, projekty, projektów milion. Wjeżdżam to wszystko, pełną k***ą amfibią. Widzisz, Radlin to mój syndrom. Gdzie się rodzisz, nie wybierasz sam. Ważne jak się prowadzisz, jaki masz plan.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W automacie Mercedes 300.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: I want you to tell all your friends about me.
2: What are you?

że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry zaśpiewają nam anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie palenie.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: One, two, three, and put the needle on the

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Na ostro, pochłaniając ostatniego gryza, spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. It came the question, where do we go from here?

Kiedy jesteś smutny, ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki. Zmienili tylko kiedy, historia nie pamięta. Szczęście na nieszczęściach, majątki na przekrętach. Im większy interes, tym większa butelka. I tak wielu z nas zniewala

0: Nie masz w sobie.
1: Nie, to dolej
2: trochę.
1: Nie, dolej.
3: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
4: Posłuchaj, chodź ze mną. Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepaść ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Chodź powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czystym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać, on swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragnie znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

jak na skrzydłach wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Wybaczę tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Mekum, wszystko wychodzi w praktyce, nie w teorii. Pamiętny koniec historii, oceny prowadzą do stworzenia ludzkich kategorii przydzielanych przez sąd, szkołę, szpital. NW, kolejny gibon jak Biowital. Zrozumiałem wreszcie, naprawdę jest różnica. Ulica łączy tych, co mnie uczą. Nie mi to oceniać, niech inni kluczą. Niech inni kluczą, niech inni kluczą.

przypomnisz, jak brzmi twój PESEL. To ten Rearston sprawia, że choć czasem zdarzy się mocno przesadzić, naszych wątrób nie dotyka marskość, to lekarstwo. Na ten bełkot teraz my mamy Esperanto, większość perspektywy ma.

skromne doleška slušnej teórii. Ten styl odpakujete z folii, polič. Ličíš palce, ktoré ti grozą, licząc na nás. Môžeš ličiť na styl oraz poziom, bo máme cez co trzyma, by nie zlečiť dziś hen. Otóż, słuchasz obywateli 3 RP.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie każdy się doczeka.
1: No może tego pragnie.
0: Każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
0: Każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie każdy się doczeka.
1: Mimo że tego pragnie.
0: Każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

Burzą z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

moim starym albo co? Sam przemyśl. Szowinistyczny horyzont bez mała. Dwie trzecie facetów tak manie, tylko męs mała. Wiesz, przypominasz mi mnie, jak byłem szczylem zazdrosnym tak, że wszystko niszczyłem. Hej, nie przerywaj mi, bo zrobi się niemiły. Tak naprawdę to, co się kłócimy, ha, nie mam siły. Po prostu chcę już iść spać, zjem kilka tostów, wezmę prysznic, pa. To przesłuchanie? Uspokój się, kobieto, weź głęboki wdech. Czekaj, mam drugi telefon, trzymasz blef. Za taką stawkę graliśmy rok temu. Powiedz im dwa razy więcej albo nic nie mów. Jasne, będę o czasie. Dobra, na razie, i tak tracisz zasięg. Jesteś tam? Ha. Czyli jednak chcesz się wyżyć. Szukasz pretekstu, by postawić na mnie krzyżyk, tak? Kochasz mnie? To mocny zwrot, a ja chcę już się spać, więc skończmy to. Dobrze, bądź o 10:00, mam dla ciebie.

Dobra, no. Dobra, trzymaj się, pa. No, na razie. Ja ciebie też. Pa.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: taryfka na to.
1: Słuchaj mały, nichuja, nic z tego nie będzie.
0: Weź mój los swoje ręce, a ręce daj górę, złota ryka. Zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie z

życzysz, B, uważaj, czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem, młody biznes.

0: Stay
1: czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: twoja siła.
1: Wolę nie zamulać, weź coś rób tu od rana. Dobrze jak do działań, praca mózgu dodana. To nie truskul, nie banał, nie przewózka, nie braga. To nie pół stu wypustych słów, wiesz o co kaman. To pięć groszy od kogoś, kto ten chleb już oszamał. Nie interesuje cię, to wypierdalaj. Nie startuję tu w zawodach żadnych na rapera roku. Paru ćwoków już dawno spotkała kara, teraz w szoku. Napis

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze.

hip-hop ucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon star w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego. Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy Warszawa, nie dla reportera sprawa. Grunt to dobra zabawa, trochę hajsu wyżyć, nie sława. Jak cienka delia i gwóźdź.

0: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Yo, siemano, pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, są szanse.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Numer 7.

Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas,

0: tak mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Nie pytaj mnie. Studiłem ją. GZ? Tetris Point 013. Młody Giero. Teraz nie jest Uptown, baby. Aha, teraz.
2: Fly or fly.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

pospi, sklęcie, zaklęcie, urycha w gnieździe, uwierzcie, nadzwyczaj jest dziś bezpiecznie. Bywały tragedie greckie, sporna kwestia to pecka, by złodziej przestał mnie nękać. Nastrój uwierz ja w tekst. Jestem już starym kocurem, co czuję, że dużo przeszedł. Na szczęście się doczekałem lepszych czasów i przeszedł. Niektórym tekstom w przeszłości, że mam złe życie i nie chcę zmieniać niczego na lepsze.

Czytałem cię na wskroś, Kasiu, Gosiu, czy jakoś tam. Żaden cham, co złego to nie ja. Mam delikatny plan, dwa co już czekam w furze. Jenker kołuje coś na górze, wróżę, że będzie dobrze. Już nie muszę cię namawiać duże. Koleżanki co się uśmiechają pięknie, weź. Was jest trzy, nas jest trzech w ten. Jenker też z góry schodzi z trzema. Czy to pech? Jeszcze pecha w tej historii.

O nie, chwilę, naprzeciw mnie patrzysz, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz? Męczą lub dają odpocząć, są twoje. Czasem ukojenie, czasem paranoje. Sny, nawet gdy są złe, to się budzisz. Możesz w nich kochać lub

Ważne, czy śpisz na hajsie i jak masz w życiu super, bo i tak ponury żniwiarz ukróci twój harmonogram. Powiem ci prostą prawdę, wszyscy jesteśmy w dupie, dlatego przewidywanie przyszłości to as.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

A nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

dobrze, tak, wiedzieć więcej, a oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich, to chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Tę twarzę, na której już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę. Ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

Święty, wrogowie Radia Maryja, niech będą przeklęci. Dziecko głoduje, nowy kościół się buduje. Dziecko głoduje, pan premier współczuje. Niech umiera, proboszcz skasuje za pochówek niedrogo. Pod

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Dormięty, rodzina i przyjaciele, dla nich sentymenty. Nie dla bloków, zaspawanych sypów widoków. Pono i soku, przełom na przełomie roku.
1: Prawda.
0: Pomaga też zakopywać topór. Chyba że hobby takie masz, mieć wrogów. Jak chcesz być silniejszy, łącz zamiast dzielić. Przecież nie są wolni.

0: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek.
1: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Modle. Ja.

dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

że straciłem tyle czasu. Tyle czasu. I nigdy więcej nie zostawię rapu. Różnie. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i choć

damy radę. To leży w naszej naturze, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic. Nie tak dawno z grupą lojalną przeciw nam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

objął tron, za dużo pił korony. Bar oblężony jak wolny mikrofon, chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszą, telefon dzwoni, wrzeszcze, halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?

temu bezdomnemu, dam na bochen temu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, gąb robi ci trapy.

firmy Wegi, na imprezy w skeczu siedzę w loży Legii, na kolegi meczu, który we mnie wierzył, jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość, chyba to ją tak unicestwiło, ale kocham cię, żeby nie było. Yeah, yeah, nudy ja.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: rockerzy i hardkorowcy z wyboru, świat zmienia się, ale to tempo mnie przeraża. Jest okej, ale niepokój, gdy trzeba wstawać rano. Z odwagą trzeba patrzeć w przyszłość. Wielu z nich lata na disco, pieprzyć hip-hop, ej, walić to. Nie będę tym się przejmował, choć zwariował świat, który mnie wychował.
1: W głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

Ka i to o tych światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał. Thank you.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni, kopiemy pod...

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

od których, z jakich stron słonecznych żarów wionie wiek, jak krąży w drzewach żywny sok i które padną za rok, i że nikt się ich rąk nie sproczy krew.

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem, ojca alkoholika.

najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem.

historiach setki innych pewnej dziewczynki. Właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał szanowny sąsiad.

0: już przed północą. Łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
1: Halo, słucham.
2: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
0: U Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki. Dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra, wszak to miejsca ustawki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra, wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpocznie. Czekałem.

0: Już na bezrzeczu dotarło do mnie, że pamiętam jak wygląda dom, ani lecz nie pamiętam gdzie on jest. I warto wspomnieć, żeby zrezygnował każdy z was tu.
1: A ty
0: skąd, że przecież miałem imprezowy nastrój, więc na odludziu sam trzecia była gdzieś tak. Jąłem wolno, aż skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. A Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam.
1: Nie wygłupiaj się.
0: Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant. I nagle,
2: o kurcze, to tutaj.
0: I co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam. Nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu. A potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lipponów pomylił skrzynki.

0: On tylko żartuje, wiesz jaki on jest. No i widzisz. Myślałem, że wszystko się ułoży jakoś. No kurwa nie wyszło.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

W swoim życiu przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku. Okres buntu już za mną, nie oddaję się prochom. Sorry bracie, bo bez

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Dilgan, Paluch, Mateo.

odjebać śmietankę. Mogę ponać na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy plaży z warcabami. Mogę cierżąc życie w reklamówce, żulówce ze Steinmessami stać na

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król.

Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.

wszystkich. W ten sposób przyjacielu przeciwności wszystkie zniszczysz. Nie pozwól nigdy na to, gdy ziomek twój w potrzebie, zostawić bez pomocy, bo to wróci do ciebie. Pomocną brata dłoń nie przeliczysz na monety. Kilku już tak myślało, pomylili się niestety.

0: dowód odpowiedzialności.
1: Mózg mi się kim jest.
0: Za los kilku osób.
1: Zetio.
0: To znak odporności.
1: UMP.
0: Na przeciwności losu.
2: Psychicznie.

0: prawdę. Okaż mu wsparcie, to nie łatwe, nie bardziej. Gdy rozpłata wile, szanuj najbliższą rodzinę. Ziomka wspieraj w działaniach, osłaniach. Gdy na handlu go przyczaja, kurwa, by się urwał. Bo przetrwanie w tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga, czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra, nie umysłu potęgę. Zimną krew, pewny strzał, zimną rękę. Zmrożoną brew, obyś trwał w tym. Odkryj się, kim jesteś, rozwódź wrodzony instynkt.
1: Odpowiedzialno ci dowód, mam skitrany jak rodowód. Pyta się, jak jest powód, wróćni z grobu. Jeszcze raz powstanie posta, czarna owca. Ledwo czasem wiąże koniec końce. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie jak najwięcej. Da rodziny w podzięce, ostatnia kropla rozpływa się w ręce. Bardzo twardo trzyma, lecę mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie mniej więcej. Jestem z tobą, zawsze jakoś siedzi. W rozpaczy czy też w biedzie. Nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu. Krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, kurwa mnie to, że mój brat płacz się za grat. W praktyce lojalności tyle lat. Kiedy zakotwiczę, zapalę snicze za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, faszu świata biczem, który wciąż mnie dopada. Za plecami się skrada, żenada.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
3: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób. To znak odporności na przeciwności losu, fakt.
4: Każdy ma do dźwigania swój krzyż. Niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski, na to nie licz.

0: maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał. Ręka, rękę myje, przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Z dowodu to go masz, prosto w twarz ci powiem cały czas. Każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi być. 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób. To

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W automacie Mercedes 300C.

0: dodatkowo.
1: Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
2: Czy ty nie masz żadnych uczuć? No nie masz!
3: Mam gniew.

mówię ja, WD versus 100. O czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Właśnie to jest...
2: Tak.
1: Właśnie tak, człowieku.
2: To ten ty wiesz, kto może...

0: 2004.
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Badawczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

Całe dzieciństwo trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła.

co to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż tamtych chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił.

0: przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki mnie podobnych, szukających ucieczki. Ucieczki

0: Maola Tyron, Brawsto.
1: Wody 2004. Maola Tyron, sprawdź ten beat. To jest to tempo. Przestępcze myśli, jak nowonarodzony jestem tu.

Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty.

0: zmiana, póki trwa.
1: Seans. Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Aha, dobra, patrz. Aha.

0: Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepać ze mną po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Za ręce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, idź, nawet idź, pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.
1: Obudź mnie.
0: Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Chodź powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc z drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, by czystym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać, on swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Czwarty Andek, czas zmienić to na lepsze.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: O w ruch, co krytogen lub swelej tam zaraz. Sawan Marsyla, sawan kiełowa kotrzyboń. Ha! Ten jest nilą pelocz, znoju znuc. Ha, tres, no tane, peduwa, chłoszgysz. Hej, stilo, tano, no, zedrom, wyjadrzenio, chomichaj. Fus, ucys, syt. Gdzie żywo, to spawię wody? Gdzie żyje, żywo? Ech, tam, moją mija, was.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. Thank you.

Na ostro, pochłaniając ostatniego gryza, spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Anioł zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę jak ty, teraz czekam spokojnie, aż ty przyjdą do mnie, a w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój

młody zimny drań. Nie będę kłamał i chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

rodzeni, by przegrywać. Żyjemy, by zwyciężać, brać na pary żywot swój, dźwigać jego ciężar. Bo życie tu to nie film, kolorowa maskarada. Raczej skup się na łapaniu chwil. Oto moje motto, rada, bracie. Życie to talia kart, którą trzyma w rękach los. Co oszukuje już, kiedy tasuje, próbuje znów chować tu w rękę w coś. I na żadnym zegarze nie ma do życia wskazówek. Śmierć jest punktualna zawsze, nie licz na

Dnia życia jesteśmy bezsilni. Z grzechem pierworodnym rodzimy się z góry winni. Życie bywa krótkie, sztuka wieczną pozostanie. Mówię to w myślach do ciebie codziennie, tu kiedy spoglądam na swoje przedramię.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Thank you.

Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.

wali. Los nierówno rozdał. Niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęci, ich szansa tonie. Stworzeni, że

Niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się sponsorów.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

biuro i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Wersy to nie tylko słowa. Raz, dwa, raz, dwa.
2: Z numerem pierwszym grasz, synu. Sprawdź to.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Flawless, flawless, flawless. V8MT.

0: I co, napisałeś do niego?
1: Napisałem do niego rano, już jest trzecia, byliśmy na czterech ustawieni i go jeszcze nie ma.
0: Nie wiem, co
1: to. Czekaj, czekaj.
0: Idzie, idzie, idzie, patrz.
1: Idzie, yeah, szat, co
2: siema,
1: tam?
2: Co siema, to? Przepraszam, to bardzo kurwa.
1: Nie przepraszam, tylko jeszcze stosujemy. No.
2: Nie przesadzaj, nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku raku jednym punchem brachu ściągam łaku w strachu, z niczym snajper z dachu. Straciłem rachu, bebrachu i rłachów leży w
0: dawaj,
2: kuchu,
0: dawaj.
2: Ej, chłopaku, na chuj disy mi szkoda kul, fatu. Myślę sobie rapuj, rapuj, tak matych na tym traku. I tak stratuję frustratów dla zagłupich znawców rapu i tak nie będę.

banku niż pankleks. Życie jest ciężkie, kiedy jest się dobrym samplem, a ty go mijasz dla jego kolegów, którzy przyjaźń rozmienili, żeby skrzydła porozwijać. Te same dźwięki ktoś inaczej ponazywał, chociaż to wszystko i tak muzyczna recydywa. Znajomi po fachu wiodą siódme życie swoją drogą, za każdym razem okrzyknięci kiczem, uwierz w to, bo najbardziej znani wciąż są eksploatowani, a nasz biedny sampelek zalany łzami.

Polska go ogarnia, nie ma się co dziwić, jak do 10 razy dziennie leci na polskim MTV. Nasz sample przerażony budzi się z krzykiem i z nadzieją, że ktoś wreszcie zrobi z niego muzykę, że ktoś go odnajdzie wśród przesterów i sprzężeń. Więc producencie, wstydź się, niczym

0: jest się dobrym samplem. Samplem.
1: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzeb stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze, ślinić się wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi, szukają wściekle, nie znajdując pracy.

Dla mnie sposób na życie lepsze, specjaliści. Chciałbym poznać ich wszystkich, to chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Jedyne rozrywki ja nie oceniam, jestem tylko narratorem. Opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie. Zrozum, życie depcze wyobraźnie.
1: To jest chore.
0: To jest chore.
1: To jest
0: kolejna

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

aumenta, aumenta, aumenta. Tinha mais sete, fecha, sete, fecha. Czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale awru.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20% pobiera tutaj kasa.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringów. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w

0: zniszczył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz spada. Jedyne co chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

powiedz, co to było, ten zachodni brzeg Jordanu? Bo widzisz, dziadku, ja to pierdolę. Dziś w przedszkolu kolega pokazał mi pistolet. Czy to, kurczę, zawsze było tak jak teraz, żeby szkoły nazywać imieniem Andrzeja, ale...

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci.

0: Było dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jestem pewny, że zatajono prawdę.

pięknych życie zajebiste jest jak Leticia Casta. Płynie jak jacht po dwóch masztach, dla reszty jak szachtę, którą z filtra w skręcie 6 słów. Jest jak jest, będzie co będzie, obejrzyj sobie wiadomości w pierwszym rzędzie. Czy mi się zdaje, czy coś nie tak jest wszędzie? Irak, Jugosławia, masowa schizofrenia, powodzie, pożary, huragany, Czeczenia. Wszystko dąży do samozniszczenia. Czy ja mam inny punkt widzenia? Wydarzenia, byle sensacja, szybka akcja, prezydent na wakacjach, malwersacja. To nie cud, to pisie antarktyczny lud, podnosi się poziom wód. Słabe przeciwpowodziowe wały, znów kwaśne deszcze przyatakowały. Rozdziawione japy, stare baby w kominiarkach schaby strzały. W telewizji cały świat jest mały. Matera, powiedzą jeszcze, kto ile trafił w milionerach. Polityczna afera, ktoś w aktach szpera. Hera, pierwsze samobójstwo pod wpływem Big Brothera. Konające z głodu dzieci na tle fabryk, satelitów, interesów, skórzanych tapicerek, Mercedesów. Nie jestem z UNICEF-u, nie jestem bez grzechu. Mówię co widać, nędzę i krocie, których nie sposób wydać. Patrz, ekran, wiadomość z pierwszej ręki. Nowe ofiary najnowszej epidemii. Sekty, zboczeńcy, trzęsienia ziemi. Microsoft, świąteczna orkiestra dla dzieci. Rosnące góry śmieci, co słychać? Pozo w pozo, a u ciebie jak leci? To samo życie, pisze scenopis. Dokładnie, odsłania prawdę, suchy opis.

co nowego, nie za dużo tego. Trzecia, czwarta, piąta, co chwila nowe info. A może zgarniemy wszystko jak Wilgo. Nie przegam tylko, o co znowu się kłócą. Zbytnio podskoczysz, z roboty cię wyrzucą. I co ci zostanie? Wiadomości, oglądanie. Kamera przemysłowa, film z napadu na sklep. Na sali sądowej ty podstrzelił sobie łeb. Hardcore przekaz na żywo,

0: mało lat PZ, to w nas najszczersze.
1: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek. Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: time is limited, so don't waste it living someone else's life. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. So keep looking. Don't settle.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Łokieć masz już na przeproście, wyłamany bark zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się fart, oddech zdechł, leży już w koszu, został ducha hart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz, nigdy w plecy ciągle grasz. Trwasz, ale nic już cię nie cieszy, żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów, wziął się w pizdu i po...

słońce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik, chleb powszedni za szczęściem w pogoni, zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty, zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych, żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar, jednej nocy mam fart. One widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty, tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy, wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści, a fantazja nie jest nigdy destrukcyjna.

Drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem. Skarbie, jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty. Tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać gdzieś ścieżka. Czysta prawda, ja idę ją wydeptać. I gdybym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach. Znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam. Cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra. Ja ci daję tutaj pełną zapalniczkę.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jestem stażystą, czuję, żeby tutaj na mnie chcieli nasrać. Jeden oleje, drugi trąci parkiem Felicjańska. Jestem kucharzem i pieprzę cię, to sama słodycz. Robię to, co wychodzi najlepiej zawsze.

hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.

dalej. RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: czy to czarna wizja? Słowa raniąć, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj, mało lat. Lepiej milcz, zamiast robić siebie don farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegar tyka. Cyk, cyk, uciekałem sekundy, myśli czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balek. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzieś świat, diabeł rzucił przynęty. Nikt tu z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw, szczerze. Szczerze marnie to widzę, nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
1: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów, kraina.

0: szczerość przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu, brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba, lecz czerka, woda zamiast gry w bejka. Naście lat, a wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowy dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej być ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.

Powstań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

piramidzie. Ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie. Myślą, że mnie zjedzą. Jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej

serce. Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić, za mną nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciuzią nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują, jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebać dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać, nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje. Właśnie to, czego chcę, to jakby mu rzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał. Tyle razy do zrzygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi, co będzie, i zło wróżą mnie, życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku, pierdolę.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

nami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

0: Kiedy świat lekł w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Czy tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
1: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
2: Wy wszyscy jesteście pojebani!
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy, odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór, przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

0: Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: RX Produkcja.
2: Wiem, że nie jeździ łatwo, wciąż kłopoty na drodze. Też mnie męczy go

Kochając już jedno szczęście, choćby było szczęścia szczypką. Mamy marzenia, zresztą każde z nich tętni, lecz zamiast się spełniać, uprawiamy z nimi pogawędki. To nic, że ominiemy każdy w szczęściu azyl. Przynajmniej wiemy, jak pięknie jest marzyć. Coraz szczęście.

0: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jedna pętla dalej.

pomarańczowe ptaki latały parami. Adriana Lima i Giselle nago z owocami. Cały kalendarz Pirelli uśmiechnięty do mnie mile. Serce mi stanęło, spocony się obudziłem, bo zrozumiałem, jaki byłem.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W automacie Mercedes 300.

Bello, calcio, gole, hijo, bolizzo, calma, sabotaggio.

tego rapu nowy sąd. Ziomek, zobacz kto jest kto. Chcę zabijać inne flow. Porozumienia brak, miasto jak wrak. Brak tu perspektyw, opluwam tandetę. Jest niszczę jak insekty. Osiedla i projekty, projekty, projektów milion. Wjeżdżam to wszystko, pełną amfibią. Widzisz, Radlin to mój syndrom. Gdzie się rodzisz, nie wybierasz sam. Ważne jak się prowadzisz, jaki masz plan.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się trzask całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

młody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz. Ja spadać zaczniesz.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

rzucę James Ryan, to ja. I niech pada deszcz, padam, pada grad. Wstaje powódź, huragan, tyje wiatr, znów wybuch. Lawina, łzy, krew i pot, triumf. Inaczej smakuje, kiedy brnie.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: prawda, że istnieje Eden.
1: Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

czapki ująć. Miejsce na respekt oddane odpowiedzialnym zbójom, co przez pozorów labirynt prowadzą. Swe ariadny nić porozumienia dzierżąc, nie zostawiał ich pod żadnym. Dla wszystkich kobiet bez natury jak Santypa, co je niesie ciepło, przy którym topnieje Antarktyka. Se gada mnie to, że próbuję tą miłość opisać. Wiem, że lepiej jak ma różne niż jak tylko oblicza. Miłość jak opilu.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. This is

pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam wysypię go.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie. Dlatego

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Halo,